noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: zawsze.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Whatever. Whatever.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce.

Thanks to

much just liking me.

all expect the worst. It works just like a knee. Present

barki, leżaki, fajki, barki, leżaki, fajki. Ja mam schowane ręce w kieszeni, barki.

zalepienie mów mnie nikomu o tym, jak szorstkie mieli.

0: zaklę.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: Nerdzi w kulturze lutera nerda, audycja hipertekstualna. Tak, zaczął się wrzesień, jak to zawsze to mówię, co roku to powiem po raz kolejny. Jeszcze nie, teraz towary zastępcze i tak jak to Piotrek Czeski śpiewał, ktoś przewidział tę jesień, bo staniała wódka. Tak, wrzesień, mamy praktycznie połowę września, wczoraj był 9.11, dzisiaj jest 9.12.
1: 4.4. No, 404.
0: Tak, audycja numer 404, czyli ta, której nie powinno być. Jak już tak idziemy nomenklaturą, bo to błąd 404 to jest.
1: Ale jesteśmy
0: brak
1: my.
0: Strony, jesteśmy my. Tak, może z lekkim katarem, może tacy nie do końca domagający, no ale witam się z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan.
1: W kolejnej audycji hipertekstualnej.
0: Tak,
1: no i co kolejny. Kapitanie, moi kapitanie? Mamy dość ciekawy, że tak powiem, case. Mamy dość ciekawy jedno wydarzenie kulturalne, wiesz, no, warto o tym rozmawiać. No i mamy dzień jak co dzień, czyli Nerdzi w kulturze, redakcyjne polecanaczki, sposób wyjść z piwnicy. No i co? I tam oczywiście tematy maglarzu, na maglu w tym tygodniu, słuchaj. Pogodziliśmy się już z tym, że Spider Noir, że tak powiem, został skasowany. No, chociaż tak. O dziwo.
0: Trzeba żyć dalej.
1: Chociaż o dziwo, podobno, kiedy Nicolas Cage już się wypowiedział, że no dobra, no okej, no chciałem, powiedziałem, co miałem powiedzieć, nie? I have spoken, w ogóle już było jak było. No to się teraz nagle okazuje, że po cichu niektórzy mówią, że nie, wiesz co, w zasadzie to może jeszcze wrócisz do tej roli, więc też zabawnie. Nie wiem, czy 5 nagród Emmy, Grammy i jeszcze inne te spowodowało zmianę nastawienia, no ale widać, że coś się dzieje. No ale w ogóle, afera tygodnia, coś, co w ogóle jest niesamowite. Mój ulubieniec, Hideo Kojima, który notabene, wiesz, robił Death Stranding 1 i 2, w ogóle był wdzięczny Sony, że w ogóle po jego rozwodzie z Konami jest w stanie, wiesz, na nowo, że tak powiem, stanąć na nogi i w ogóle tutaj były wielkie pisane epopeje i w ogóle już Homer, wiesz, już ekranizacja historii i w ogóle Hideo Kojimy miała być już na tego, wiesz, opracowywana, no to w tym momencie się okazuje, że no wiesz co, stary, no chyba nie. No i komunikat oficjalny, że no Sony po przemyśleniach i wszystkim, to też osoba, która tam w marketingu pracowała, pewnie miała, wiesz, wielkie, że tak powiem, potrzeby węgla, żeby jakoś w ogóle tą sytuację jakoś przeżyć. No, wiesz co, stary, no jednak musimy, że tak powiem, zawiesić tą naszą współpracę. Rozchodzimy się z dobrą pieśnią na tego, wiesz, na ustach, ale w zasadzie Sony Entertainment nie będzie wydawać kolejnego tytułu Hideo Kojimy. No i zgadnij, co się stało. Co się mogło stać?
0: No, co poszło nie tak.
1: No tego to nie wiemy, co prawda wszyscy sądzą, że chodzi o pieniądze. No wchodzi,
0: no,
1: w tym momencie
0: w tego typu tematach.
1: Tak, wchodzi szefowa Xboxa od Microsoftu i mówi: słuchaj mi, podtrzymaj moje sake, podtrzymaj moje piwo. Nie tylko wydamy, że tak powiem, Psyhinta, czy jak to tam ten tytuł, ale wydamy też drugą grę. Wydamy obie gry Hideo Kojimy. A w ogóle to tutaj masz presspaka, a to w ogóle to, słuchaj, jesteś spoko ziome. Chodź na sesję zdjęciową, a w ogóle to chodzi ten. No i patrząc po fotkach i po tym, wiesz, jak tam, wiesz, Hideo Kojima się zachowuje, co tam, wiesz, ludzie tam śmieszkują z Microsoftu, no to nowa, że tak powiem, nowa przyjaźń tutaj chyba dobrze się ma. Dla mnie najzabawniejsze jest to, że wiesz, że biuro główne Kojima Production jest dosłownie po drugiej stronie szefostwa Sony.
0: No blisko, żeby dealę robić.
1: No tak, no to w tym momencie to już nie jest aż tak blisko i chyba, wiesz, co najwyżej mogą środkowy palec pokazywać przez okno. No ale właśnie wielkie przetasowania, wielkie zmiany w branżowym tym świecie, w giereczkowie. No ale nie, dzisiaj mam nadzieję, że nie tylko będziemy sobie mówić o giereczkowie. Kapitanie, mój kapitanie, co tam spożytkowałeś w ostatnim tygodniu?
0: Co spożytkowałem? Książki. Trafiła się chwila, no to usiadłem. Bo jeszcze gdzieś tam miałem na liście, inaczej, wziąłem tak na, to był też taki strzał, wziąłem, odpaliłem Kindla, przeskrolowałem, myślę sobie, dobra, może przeczytam Padlinę Jacka Soboty po raz kolejny, w ogóle świetny zbiór takich opowiadań, trochę właśnie w klimacie neo-noir i nie tylko, ale skroluję, patrzę, Lalande 21-185 Zajdla, książka, której nie czytałem. To jest tak naprawdę jedna z pierwszych powieści Zajdla, która została właśnie wydana w formie książki. To nie jest jeszcze taki, jak Zajdla znamy choćby z Limes Inferior czy Paradyzji później. No i usiadłem. No i rzeczywiście przez weekend obrobiłem jakoś tam, wiesz, do skoku, tak? W skrócie. Mamy sobie statek Cyklop, który leci do właśnie tytułowej gwiazdy Lalandes 21185. To jest w ogóle jedna z najbliższych Słońcu, naszemu Układowi Słonecznemu. Z tym, że ona jest niewidoczna gołym okiem. Została wysłana ekipa. Lecieli właśnie 18 lat w jedną stronę, po to, żeby właśnie zbadać dwie planety, Orfe i Flore. W tamtym, bo okazało się, że właśnie Lalande ma układ planetarny, są planety, które nawet mogą mieć sprzyjające warunki do życia, więc wysłano ekipę do zbadania, czy nadają się do ewentualnej kolonizacji. Tak, mamy właśnie, co ciekawe, oprócz, mamy kilku głównych bohaterów, między innymi właśnie Har Adler, który jest, można powiedzieć, dowódcą załogi. Właśnie on się zajmuje dokumentacją, archeologią i innymi rzeczami. Ale co ciekawe, też mamy właśnie Ewę i Teda. To są nastolatkowie, którzy urodzili się podczas lotu. Nigdy nie byli na Ziemi. Tak naprawdę przez większość lotu duża część załogi jest zahibernowana, żeby oszczędzać zasoby i tak dalej. No ale cóż, dolatują na miejsce. Najpierw badają Orfe, planeta pustynna. Tam jest kilka przygód, później udają się właśnie na Florę. Okazuje się, że tam jest cywilizacja, która jest prymitywniejsza od naszej, jeśli chodzi o ewolucję technologiczną. Co ciekawe, znajdują na pierwszej planecie, na Orfie, szczątki bazy kosmicznej, jakiejś wysoko rozwiniętej cywilizacji. No i tak naprawdę tutaj, wiesz, rozmyślania głównych bohaterów, to czy można ingerować, przyspieszyć ich rozwój technologiczny, czy nie. Okazuje się, że tamta wysoko rozwinięta technologicznie cywilizacja zostawiła im takie podpowiedzi, jakieś narzędzia gotowe i tak dalej, żeby ten ich skok rzeczywiście nastąpił szybciej. I tak naprawdę, wiesz, oczywiście Zajdel nie byłby sobą, gdyby, wiesz, nie poruszał dosyć takich ważnych tematów, choćby właśnie, czy człowiek powinien kolonizować obce planety, czy możemy ingerować właśnie w rozwój technologiczny, czy na przykład jeśli spotykamy taką cywilizację, która jest słabiej rozwinięta od nas, czy możemy właśnie ją podporządkować sobie. Bardzo przyjemnie się czyta. No właśnie tak naprawdę mamy chwilkę opis lotu, a później wszystko skupia się na tych obu planetach. Ja ze swojej strony mogę polecić, tak jak mówiłem, to nie jest ten taki późniejszy, dojrzały już Zajdl, gdzie bardziej właśnie idziemy też w socjologię, psychologię, tego typu rzeczy właśnie, ale i tak bardzo przyjemnie. Powieść nie jest duża, także można rzeczywiście, jak ktoś znajdzie, wiesz, jeden wolny wieczór, to jest w stanie sobie obrobić. Mi się bardzo przyjemnie czytało, trochę niedosyt taki pozostał, bo zakończenie jest, urywa się po prostu, tak, gdzie człowiek chciałby jeszcze coś więcej. Natomiast
1: wiesz co, to tak? jak jesteśmy już tak przy książkach, to dzisiaj książkowo było.
0: Dawno nie było.
1: Żeby nie było, że faceci nie czytają. Może ty będziesz pamiętał, była taka seria książek właśnie, gdzie główny bohater też ląduje na taką pseudopustynną planetę. No i tam się okazuje, że jest cywilizacja, która jest uciskana i oni tam pomagają trochę taki, wiesz, pomagają ich walki typowo takiej partyzanckiej i później też się okazuje, że przylatuje też inna rasa, tak pseudo taka kotopodobna i to jest cała wielka seria, ja tylko nie pamiętam tytułu, ale jak już jesteśmy przy literaturze w ogóle takiej, która teraz jest ostatnio na topie, zacząłem drugą część. Nietuzinkowy sklep całodobowy. Nie wiem, czy słyszałeś. To w ogóle jest literatura koreańska. Bym to powiedział taka obyczajowa, taka bardzo lekka. Teraz w zasadzie później jest, właśnie teraz czytam jeszcze bardziej nietuzinkowy sklep całodobowy, drugą część. Czy czytam, to jest dość mocne określenie. Kupiłem i leży. No i ten sam autor właśnie był na targach książki, żeby było zabawniej, parę miesięcy temu. właśnie podpisywali, było wielkie wzięcie. No i właśnie dla mnie to strasznie takie rozbawienie, bo nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, kiedy wszystko, co było z Japonii, sprzedawało się u nas jak świeże bułeczki.
0: Tak.
1: A teraz właśnie, nie wiem, bardzo, bardzo, że tak powiem, ryzykowna moja teza na zasadzie K-popu, K-dram i tego całego w ogóle teraz właśnie młodzież idzie, No ale nie tylko, że tak powiem, to co japońskie, tylko właśnie koreańskie. Mam też wrażenie, że właśnie to, co jest koreańskie, jest bardziej teraz świeże niż to, co japońskie, że już ludzie jakoś tak się trochę przyzwyczaili.
0: Znaczy,
1: tak?
0: Bo mam takie wrażenie, że właśnie Japonia, no to tak ludzie mniej więcej w naszym wieku, bo to też wiesz, boom na manga, anime i tak dalej, a teraz a Korea to dla tych ludzi już młodszych.
1: No tak, tak od młodszych i wiesz, to jest takie, a nie będę się jarać mangą i anime, bo to takie wiesz, takie mainstreamowe, nie? Ja to nie przypuszczałem, że do tego momentu dojdziemy w ogóle, ale No, co się, że tak powiem, dziwić. No dobra, ale powiem tak, nietuzinkowy sklep całodobowy. Mogę polecić taka bardzo delikatna, bym powiedział, taka lektura. Mamy głównego bohatera, który wszyscy go określają jako niedźwiedziem, Doko. I on jest bezdomnym. No i dosłownie na samym początku pani Yeon pomaga, która została prawie że okradziona i on ją chroni. No i ona taką dobrą kobicinę. Postanawia, że mu pomoże jakoś ten. I proponuje mu najpierw pomoc, a później proponuje mu na nocnych zmianach pracę w swoim sklepie całodobowym. No i to też takie, wiesz, kobitka, wiesz, po 60, otworzyła biznes, taki typowo, trochę jak z żabą, nie? Otworzyłam żabę i teraz nagle się okazuje, że zostałam z tym sama. I wiesz, taki po prostu ciężar prowadzenia biznesu samemu. Mąż gdzieś tam, że tak powiem, też już nakombinował i, że tak powiem, się upłynił. Też córka, problemy rodzinne. Ta książka jest dość ciekawa, bo tak naprawdę Doko ma amnezję i nie wie, kim jest, oprócz tego, że był bezdomny. No i jest jakby, poznajemy jego postać z perspektywy różnych postaci, które się przez ten sklep przewijają. Więc masz taką, bym powiedział, dosłownie fabułę jak w Pulp Fiction, tak? Czyli mamy jakąś główną oś, główną postać, która niby skleja całą tą książkę, ale poznajemy z różnych stron i na sam koniec okazuje się, że tak powiem, z jego perspektywy też ta historia później idzie. No i powiem szczerze, że taki, no koniec taki, no jest takie troszeczkę ciekawe, wiesz, no bo jest takie, chcesz rozwiązać tą zagadkę, nie, w książce, kim on jest, nie, i później się okazuje, że jest takie, dobra, no to tak się, że tak powiem, tak jest rozwiązanie historii, z czego tam przy okazji te wszystkie osoby, które się przewijają w książce, też mają swoje historie, też mają swoje perypetie, które nie są jakoś takie, bym powiedział, strasznie różne od tego, co się w Polsce dzieje, tak? Mimo, że wiesz, można, Korea, nie? To pewnie jakieś takie, no później się okazuje, że nie, że te same problemy.
0: Większość ludzi ma te same problemy.
1: Tak, więc powiem szczerze, że nie wiem, jakoś tak lekko mi się to czytało i właśnie teraz przy drugiej tej zacząłem i jest takie, jest dokładnie ten. I mam wrażenie, że to o to chodzi z tym pisarzem, że po prostu, tak jak niektórzy mówią, że masz tą lekkość pióra, tak? Że te historie czytasz i one nie są jakieś tam, to tak jak, wiesz, czytasz polską literaturę, wiesz, czyta romantyczny, czy jakakolwiek inna epoka i czujesz ten ciężar po prostu społeczno-kulturowy, wiesz.
0: Plus tak to cierpienie.
1: Tak. I powiem szczerze, że rozumiem teraz, dlaczego na Zachodzie na przykład dużo osób, że tak powiem, się tym zaczyna zachwycać. Na przykład teraz jest taka platforma angielska z kinem niezależnym i tam na przykład wylądował Dekalog.
0: Ale wiesz, no, Dekalog Kieślowskiego to nie jest popierdółka.
1: Tak, a ja na przykład strasznie negatywnie przez całe swoje życie podchodziłem do Dekalogu i w ogóle i dopiero powiem szczerze, że teraz, wiesz, dopiero jak człowiek mierzy się z takimi samymi problemami jak w Dekalogu, to zaczyna doceniać, tak? I też zauważyłem, że właśnie te wartości uniwersalne, no i też sama wizja, w ogóle, że bierzesz różnych, że tak powiem, że nie reżyserów, tylko, no w zasadzie tak, operatorów i później dajesz i wiesz, sklejasz to wszystko w przestrzeni ilu? 2-3 lat, tak? Cały Dekalog powstał. Więc tak naprawdę dopiero jak zacząłem widzieć, jak to w ogóle cały ten projekt powstawał, to masz takie, kurczę, nie? Pełen szacun.
0: Tak, no ale wiesz, no...
1: Dekalog w ogóle jest bardziej znany na Zachodzie niż u nas tak naprawdę.
0: Tak, dużo nagród zdobył, ale to tak samo jak Trzy Kolory, też Kieślowskiego, no to... Dla mnie, jak oglądałem pierwszym razem, to mózg wybuchł. Może, wiesz, tak jak mówisz, właśnie nie do końca jeszcze, bo to, no, dorastasz, perspektywa się trochę zmienia. Natomiast, no, robi efekt wow, więc no, ze swojej strony mogę polecić.
1: Tak, także mówię, to tak, też trzeba, że tak powiem, jest na wszystko, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, na każde dzieło, na każdą, to jest jakby odpowiedni moment, tak? I na przykład, wiesz, jeżeli jest zima, to niektórzy wolą sobie poczytać, wiesz, o Jamajce, posłuchać sobie tutaj, wiesz, muzyki.
0: Jeszcze, wiesz co, wracając do Dekalogu, to też soundtrack właśnie Preissnera.
1: Tak.
0: To nawet jak nie chcecie oglądać, to sobie włączcie, bo to... No buduje nastrój, robi robotę, tak naprawdę myślę, że też, wiesz, jeśli chodzi o uznanie, zdobyte nagrody, no to też duża zasługa muzyki, bo to nie jest tak, że ona jakieś tło stanowi, tylko wiesz, to jest integralna część, która buduje nastrój w ogóle.
1: No to ja tutaj wrzucę takie swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o muzykę, budowanie, to powiem ci, że mam ostatnio dość spory problem, bo tak jak Cyberpunk, drugi sezon teraz będzie Cyberpunka, czy był, czy jest, nie pamiętam, ale będzie Cyberpunk
0: do
1: drugi
0: obejrzenia.
1: Sezon. Będzie do obejrzenia, okej, okay. Chociaż już nie ma takiego parcia, jak powiedział, tak jak było początkowo. No zacząłem, to... widziałem Ghost in the Shell teraz, ten nową wersję i jest okej, okay, ale to zostawiam tobie, bo wiem, że ty będziesz miał ten. Ale problem z jednym i drugim projektem, ze wszystkimi tymi projektami dla mnie jest taki, że... To nie jest ten sam cyberpunk, który był w latach 90., 80. I nie tylko ze względów graficznych, ale właśnie ze względu na muzykę. Teraz mamy bardzo dużo elektroniki, wrzucamy w ogóle.
0: I to takiej agresywnej, harsh.
1: Tak.
0: I
1: albo
0: to nie do końca. Moim zdaniem to nie do końca jest muzyka, która pasuje do tego gatunku, znaczy, książkowego.
1: Właśnie to się tutaj właśnie z tobą jak najbardziej zgadzam. To nie, wiesz, albo synthwave, no, jeżeli już to też wrzucają synthwave.
0: Ale to też nie, ale wiesz co...
1: Ale ambient. Brakuje mi tego ambientu.
0: Tak, właśnie ambienty. Obejrzyj sobie na przykład John'ego Mnemonika i tam muzyka jest...
1: Oryginalny Blade Runner.
0: Akurat z Blade Runnerem to trochę inaczej jest i tutaj ta muzyka jest okej, okay, ale też moim zdaniem czasami...
1: Elektroniczne
0: organy. Tak, no Vangelis fajnie komponował, ale...
1: Ale też z nim był problem, bo tego się nie da tworzyć, bo on wszystko improwizował.
0: Raz, że improwizował. W ogóle z Vangelisem ciekawa historia jest, bo na przykład tak jak lata 90. i później mam już, wiesz, komputery miały na tyle dużą moc obliczeniową, że właśnie rejestracja wielu śladów MIDI i tak dalej była możliwa, bo warto powiedzieć, Vangelis był genialnym kompozytorem, ale człowiek nie znał nut. Więc na przykład w latach 80. to bywało tak, że albo miał ludzi, którzy to, co on improwizował, właśnie komponował, co miał w głowie, szybko oni to przenosili na pięciolinię, zapisywali. Później już mu budowali urządzenia elektroniczne, które służyły do rejestracji. A tak naprawdę dopiero właśnie koniec lat 80., 90., kiedy moc obliczeniowa była na tyle duża, DAW-y już na tyle zaawansowane, że mógł usiąść do klawiatury MIDI, wylać to wszystko z siebie, komputer zarejestrował, było spoko. Chociaż dla mnie zawsze i tak, jak myślę o Vangelisie, w głowie mam taką... nie pamiętam, co to był za koncert.
1: Dwa na ognie.
0: Nie, nawet już, wiesz, nie chodzi o konkretny utwór, ale koleś gra na pianinie. Na pianinie stoi popielniczka z petem. Wiesz, to się dymi, on tutaj gra. Po co chwilę po niego sięga, bucha i gra dalej.
1: No ale to jest prawdziwa muzyka. To tak jak właśnie tego, jak miałeś...
0: Ale tak, Rydwany Ognia przeszły do historii.
1: Jak miałeś tego Collinsa i właśnie jedyna osoba, która potrafi rozgrzać tłum na koncercie oraz wyglądać jak twój księgowy. Właśnie Phil Collins to też jest dla mnie taki właśnie przykład do tego. Lat 80. Jesteś specjalistą i możesz wyglądać jak chcesz, tak? Ale nie na zasadzie ja będę teraz się ubierać w samą bieliznę i worzyk na śmieci i to wiesz, i to jest ten, albo no, wiesz, no, Kanye West, nie?
0: To ciekawostka, jest taki industrialowo-elektroniczny zespół Sado Sato i oni na scenie występują w takich koszulkach w czerwone paski i pieluchach.
1: Okej, okay, no ale widzisz, to jest...
0: Taki mają styl.
1: I to też jest, jeżeli chodzi o muzykę w drugą stronę, to nie jest tak, że mi to przeszkadza, bo wiesz, to że możesz coś akceptować i tolerować, to są dwie różne rzeczy. Właśnie to nie jest dla mnie problem, bo nie jestem targetem tego zespołu, ale też wiem, że to, co oni robią, robią po to, że muszą wzbudzać zainteresowanie, tak? Musi być ten szum medialny, musi być ten, żeby robić marketing. I to jest problem. Nie wiem, czy pamiętasz ten case, nie pamiętam, jak się nazywa ta youtuberka z Japonii, co grała na pianinie. I ona, że tak powiem, nigdy twarzy nie pokazała, ale jak zaczęła świecić ciałem, to nagle się okazuje, że to jej, że tak powiem, granie na pianinie ma coraz większe zasięgi i to, wiesz, wszyscy mówią, że się sprzedała, ale z drugiej strony też problem polega na tym, że znalazła tą lukę, tak? Cosplayuje i w ogóle trochę, że tak powiem, już bardzo w negliżu, ale wyświetlenia pokazują, że niestety, ale to ludzie to chcą oglądać.
0: Pytanie, czy, znaczy wiesz, tak, gdyby zależało na muzyce, to mogliby tylko słuchać, no. Ale jest też amerykańska taka pianistka, która powinieneś kojarzyć, ona coveruje muzykę z gier. Często na Twitchu streamy po kilku godzinne robi, gdzie tam, wiesz, ludziom odpowiada, gra w międzyczasie na pianinie. I też jak, powiedzmy, zaczęła uchylać Robka Tajemnicy, to jakoś tak oglądalność wzrosła, co trochę smutne jest.
1: No ale no niestety, no taką mamy rzeczywistość, niestety seksualizacja, no, sprzedaje rzeczy i no, to jest smutne, ale no też jest takie, jak ktoś jest kontrowersyjny dla samego bycia kontrowersyjnym, to też jest, wiesz, ludzie w pewnym momencie też się męczą. Zobacz, że wszystkie takie podcasty, które nie wzbudzają kontrowersji, no jakoś nie robią wielkich sukcesów, tak?
0: No nie, ja tu się nie zgodzę, bo tak naprawdę pytanie, czy mówimy tutaj o podcastach kontrowersyjnych, znaczy, jak definiujesz kontrowersję? Nie wiem, poruszanie, nie wiem, jakieś podcasty kryminalne o zbrodniach, no, morderstwach,
1: dobra,
0: o takich rzeczach,
1: czy
0: coś innego?
1: Dobry case,
0: bo
1: jest.
0: Tak naprawdę choćby Renata z Worka Kości, która nagrywa ten swój
1: ale
0: o mordercach,
1: to akurat
0: gdzie masz creepy muzykę, plus ona wchodzi ze swoim aksamitnym głosem.
1: Dobra, ale podszedłeś mnie, bo akurat...
0: Wszystko mięknie i wow.
1: Są podcasty i są podcasty kryminalne. To jest zupełnie, już bym powiedział, nawet część popkultury dosłownie wyciągnie, ale nie wiem, czy można nazwać się popkulturą, ale to jest zupełnie... Są podcasty i te kryminalne to już są dosłownie osobnym bytem. To jest dosłownie coś, co niesamowitą zrobiło karierę, nawet nie powiem, ale wiesz, jest jakby już zupełnie osobną ścieżką, trochę bym powiedział. I ja rozumiem, ludzie się interesują, w ogóle materiał dostajesz non-stop, nie? Akta spraw sądowych. To jest trochę taki, bym powiedział, nawet momentami samograj, jeżeli potrafisz nagrywać, potrafisz ten, to jest... Może kiedyś próbujmy. Wydaje mi się, że to mogłoby być naprawdę ciekawe.
0: Ale co, taki podcast? Nie. Wiesz co, właśnie o to chodzi, że moim zdaniem nasycenie, nawet jeśli chodzi o polski podcasting taki kryminalny, to mamy tego sporo, bo mamy Kryminatorium, True Crime, Po piąte nie zabijaj,
1: Historię
0: na faktach.
1: Ale dlaczego? No bo ludzie tego słuchają.
0: Tak.
1: Ludzie tego słuchają, więc to wiesz, to
0: ale na przykład ja próbowałem też podejść do innych, czy Kryminatorium, czy czegokolwiek innego i mi totalnie nie podchodziło to. Natomiast właśnie Zbrodnie bez cenzury Renaty z Worka Kości, efekt wow jest. Jedzie sobie pociągiem, ja na tym aksamitnym głosem mówię, no i poćwiartował i głowę schował do wiaderka po farbie.
1: Okej, no to jest, ludzie się fascynują, że tak powiem, ciemną stroną ludzkiej psychiki, więc to mówię, to zawsze będzie się sprzedawać, te podcasty kryminalne. Jestem tylko ciekaw, czy będzie w ciągu jeszcze ostatnich, następnych 4-5 lat, w tej dekadzie jeszcze, jakaś taka kategoria podcastów, która też tak samo się, że tak powiem, że tak jak masz teraz podcasty, właśnie True Crime, masz finansowe i to jest tak naprawdę w tym momencie chyba top 10, tak? I jeszcze polityka wchodzi, bo to duże koncerny
0: robią. A wiesz dlaczego? Bo zewsząd jesteśmy bombardowani reklamami tych podcastów.
1: No tak, no duże plus koncerny robią te finansowe.
0: Zarabianie pieniędzy w taki czy inny sposób
1: zawsze buduje.
0: Jest trendy, plus też zauważ pewną prawidłowość, że dużo z tych choćby podcasterów prowadzi wszelkiego rodzaju jakieś szkolenia, seminaria, jak być bogatym, jak inwestować i tak dalej. Więc tak naprawdę te ich podcasty nie powstają z dobroci serca, tylko to jest reklama dla nich, bo tak naprawdę, wiesz,
1: oj, tak.
0: Trochę powie w podcaście i wiesz, zapisz się tutaj na mój kurs za jedyne tam, nie wiem, 555 zł,
1: ale zapisz się.
0: Dostaniesz też e-booka i wiesz.
1: I newsletter zapisz się i tam będziemy następne rzeczy.
0: Tam będziemy, wiesz, cisnąć już poważną kasę. Nie do końca to tak działa, ale z drugiej strony też zauważyłem, że nie tylko właśnie, tak jak mówisz, ci od zarabiania pieniędzy w ogóle, ale też na przykład dużo trochę tak, bo mamy portale, które zajmują się na przykład cyber security, nie wiem, Securak, Zaufana Trzecia Strona, Niebezpiecznik. No, opisują różne tam, nie wiem, włamania, wycieki danych i tak dalej. Oprócz tego prowadzą szkolenia i zauważyłem ciekawą prawidłowość, że właśnie dużo tego typu autorów próbuje w ten sposób też dorabiać, zarabiać, bo to, że tam, nie wiem, masz jakąś stronę sobie, no załóżmy o, konstruujesz urządzenie elektroniczne, masz tubkę, gdzie wrzucasz tam jak robisz, rozmawiasz o tym, pokazujesz, wszystko fajnie, po czym oferujesz, no bo tutaj ma taką książkę albo e-book. Prosty przykład, Daniel Rakowiecki, powinieneś kojarzyć, jeden chyba z najbardziej znanych youtuberów, jeśli chodzi o serwis elektroniki. Czy to dobrze, czy to źle, to insza inszość. Natomiast on też ma te swoje kursy naprawy laptopów i tak dalej, gdzie to tam, wiesz, no kurs kosztuje na przykład 1,5-2 tysiące.
1: Tak, jak na dzisiejszy czas.
0: Wiesz, i on w ten sposób to monetyzuje, bo podejrzewam, że on w tej chwili nie ma żadnego innego źródła dochodu, nie pracuje, tylko raz, że nagrywa te swoje podcasty, znaczy nie podcasty, tylko tubki. Dwa, powstaje cały czas ten kurs. Po drodze jakieś tam urządzenie konstruuje, nie wiem, podgrzewacze, stacje lutownicze, cokolwiek innego. No ale tak naprawdę no, ma ten swój serwis tych elektroniki. No i z tego żyje. W ten sposób to monetyzuje.
1: A wiesz, problem jest też taki, że Urząd Skarbowy nie będzie cię pytać, kiedy będziesz miał wypłatę z YouTube'a. Mhm. To nie jest tak, że masz $400 i wiesz, i muszę poczekać na wypłatę 12 dni. Nikogo w ZUS-ie, GUS-ie i innych tych nie obchodzi tak naprawdę. Ty masz przynieść w zębach pieniądze i tyle, tak? Więc to też, ja wiem, że dużo osób będzie... Co prawda, polski rynek podcastowy nie miał aż jeszcze takich jakichś dużych, takich, wiesz, takich tak jak w Stanach, nie, że te właśnie najbardziej finansowe, tak? Tam były piramidy, bitcoiny, a to się zapisz do nas, a to coś.
0: A wiesz co, ale w Polsce też były jakieś tam właśnie inwestowanie i tak dalej.
1: Tak, ale one właśnie, bym powiedział, to jest. Masz. To jest jakby cała dziedzina, może w którą my się aż tak mocno nie zagłębialiśmy, ale też bym powiedział, że nigdy nie było jeszcze akurat aż takiego wielkiego syfu, poza Zonda Krypta, ale to jest zupełnie trochę inny case, żeby ci ludzie aż tak mocno wyszli i powiedzieli, że to był skam, tak? Że ta kryptowaluta to był skam czy coś tam, bo ci ludzie były przecież na Narodowym, nawet były. Są nadal, tak? Spotkania z jakimiś tam właśnie guru finansowymi, coachami, innymi tym. I ci ludzie... Nie dość, że w to wierzą, jeszcze chronią, no bo to też z jednej strony z perspektywy masz ludzi, którzy cały czas uważają, że to jest dobra. Okej. Nie mówię, że wszyscy coache są źli, bo to też nie jest prawda, ale wyobraź sobie, że teraz zapłaciłeś 2000 za spotkanie z taką osobą na stadionie narodowym, no i po kilku miesiącach został zatrzymany przez Urząd Skarbowy, został zamknięty. No nie wiem, czy będziesz się teraz przed wszystkimi znajomymi w internecie chwalić, że byłeś na spotkaniach z taką osobą, bo wszyscy będą po prostu z ciebie... No, darli łacha, tak, że pozwoliłeś, że tak powiem, zostałeś oszukany, oskamowany. Co też uważam trochę za błąd, bo też można byłoby to fajnie obrócić, że byłem na spotkaniu z taką osobą, dowiedziałem się tego i tego i w zasadzie z perspektywy czasu to wiem, że to był zupełnie, kompletnie strata pieniędzy i w ogóle jeden wielki skam, ale na przykład to było ok. Ale problem polega na tym, że w kulturze polskiej nie możesz się przyznać do błędu. Nie wolno ci, bo to jest oznaka słabości. Żaden polityk nie przeprosi ci, wiesz, publicznie za pewne rzeczy.
0: Politycy to osobna kategoria, oni tak. Nigdy za nic nie przepraszają.
1: Ale w ogóle w social mediach się nie przeprasza, znaczy okej, się zaczęło, tak? Teraz w zasadzie...
0: Znaczy, ale te przeprosiny te są często takie wymuszone i...
1: Zawsze są wymuszone, no błagam cię. No
0: i nie
1: ma.
0: Do końca one wyglądają tak, jak powinno być, że typu, wiesz, bardziej przepraszam na odczepnego, typu dajcie mi już święty spokój, niż w rzeczywistości, wiesz, prawdziwa jakaś skrucha i coś w tym stylu. Natomiast co do podcastów, mówisz właśnie o tych inwestycjach i tak dalej. To jest w ogóle ciekawe, bo w Polsce tak naprawdę podcasting zaczął się na dobre...
1: 2014.
0: W momencie, jak Spotify otworzył się na podcasty, bo wcześniej, wiesz, Apple Podcast, bo tak naprawdę Apple wymyśliło podcasty 20 lat temu.
1: Nie, to ci ktoś powie, że tak jak zwykle, to Apple przyszło i zabrało pomysł czyjś.
0: No nieważne, ale chodzi o to, że podcasty na iPodach były dawno temu już dostępne. Sam kiedyś pierwsze tam my Apple i poczekaj, był taki drugi jabłkowy. Jedne z pierwszych polskich podcastów w ogóle. A tak naprawdę jak zapytasz przeciętnego Kowalskiego w Polsce o podcasty, no to właśnie ci powie, że inwestowanie, rozwój osobisty, jakiś sport, taki wiesz, ogólnie dbanie o sylwetkę i tego typu rzeczy. plus właśnie podcasty o mordercach, jakiś true crime czy cokolwiek innego. I to wszystko. A tak naprawdę jest masa jeszcze innych dziedzin, tylko trzeba, wiesz, głębiej poszukać, bo nie tak, każdy się reklamuje, tak, ma parcie na szkło i tak dalej.
1: Już zobaczymy teraz.
0: Bo na przykład w Stanach to było tak, że ludzie, dużo podcastów było, że to jako rozszerzenie zwykłego bloga, że ktoś tam pisał sobie, czy nie pisał, plus był, że nagrywał, wiesz, no, jakieś opowiadał o codzienności, no, tak jak ludzie blogi prowadzą na, bo masz te takie lifestyle'owe o codzienności, masz jakieś, nie wiem, techniczne i tak dalej. Tak samo jest z podcastami, więc tutaj z jednej strony fajnie, że Spotify jakoś, wiesz, przeniósł podcasty pod strzechy, ale z drugiej strony też niestety algorytmy działają tak, a inaczej, i wszystkim serwują to, co jest popularne, żeby było jeszcze popularniejsze, żeby bardziej się monetyzowało.
1: No. Ale wiesz, powiem tak, dobra, jestem w kategorii teraz nowe programy, tak?
0: To poczekaj, bo właśnie jeszcze wejdę ci w słowo. Z takich podcastów, gdzie to jest moim zdaniem kwintesencja podcastingu, aha, informatyk zakładowy. Tomek Zieliński prowadzi bloga. Opisuje różne rzeczy. Jakiś czas temu ruszył z projektem podcastu. Jego podcast wygląda tak, że on sobie idzie do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu, z archiwum wyciąga stare czasopisma komputerowe, leci dany miesiąc, pach, pach, pismo takie, takie, takie, takie, po czym robi na przykład odcinek maj. I streszcza, nie wiem, w 1996 roku tym i tym się zachwycaliśmy, taka technologia była na topie, to gdzieś tam schodziło na dno. 2000 to, 2001, 2006, takie podsumowanie, gdzie koleś przez pół godziny opowiada ci o komputeryzacji w Polsce, o tym, czym ludzie się jarali, co było testowane, bo on też gdzieś tam się otarł o, między innymi chyba o chipa, zajmował się testami urządzeń za modu.

0: proste i trudne, bo z jednej strony jest proste o tyle, znaczy jest coraz trudniejsze, bo tych materiałów, tych gazet jest coraz mniej. Mhm. Ja wiem, że ktoś powie, że są zdigitalizowane, ale to też dużo rzeczy
1: ucieka. Tak naprawdę z tych wszystkich czasopism to niewiele przeżyło już.
0: Tak, i to musisz do tego dotrwać, ale później jest o tyle łatwe, że po prostu wystarczy, jeżeli masz flow, to możesz na bieżąco to opisywać, ale też musisz się do tego przygotować, więc to jest dokładnie tak jak z True Crime. Możesz wziąć akta i je, że tak powiem, przejrzeć tylko pobieżnie i, że tak powiem, opowiadać ten case, a możesz też dalej, że tak powiem, poznawać daną sprawę, która jest, zwłaszcza, że jest nierozwiązana.
1: Ale wiesz, tu nie chodzi o to, żeby komuś zreferować, co przeczytałeś.
0: Tylko w ciekawy sposób to przedstawić.
1: Tylko tak? Przedstawić taki sposób, żeby ten człowiek przez te pół godziny, 40 minut chciał ciebie słuchać.
0: No i teraz wyobraź sobie, że masz takiego Teda Bundy'ego, tak? Mm-hmm. I czytasz książkę o nim, czytasz w ogóle wszystkie materiały, obejrzysz jeden, drugi serię. To przygotowanie się do takiego jednego odcinka to ci może naprawdę spożytkować nawet i miesiąc, tak?
1: Tak.
0: Więc to jest ta kwestia, na przykład tak jak dużo osób, mimo wszystko będę zawsze uważał, tylko, że podcasty są ekonomiczniejsze, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału.
1: To ale, zależy.
0: Ale wyobraź sobie teraz, że przygotowujesz dosłownie taki sam filmik na YouTubie. Taki paradokument, tak? Ile czasu musisz poświęcić na edycję, przygotowanie się? To są dosłownie dni.
1: Wiesz, montaż rzeczywiście jest podobny. Okej, tutaj musisz jeszcze jakieś tam, nie wiem, grafiki, animacje, coś innego dorobić. Natomiast tak, czas poświęcony na montaż w przypadku i podcastu, i wideokastu nie jest podobny. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Część z tych podcasterów czy wideokasterów, bo to na tubce też jest masa kanałów, które nie nazywają siebie podcastami, natomiast formuła jest taka, nie inna. Często jest tak, że z tej jednej osoby, która na początku to wszystko robiła, w tej chwili mają zespół ludzi.
0: Mhm. Tak, to zawsze jest.
1: I wiesz, i to jak to jest finansowane, nieistotne. Czy to, wiesz, są jakieś donaty, czy no... Może być na różne sposoby, ale chodzi o to, że wiesz, też następuje taka profesjonalizacja, bo masz człowieka, który jest tą gadającą głową, jego znasz, jego głos, jego wizerunek, a tak naprawdę jest zaplecze ludzi, które robi research, montuje tak, mu to wszystko i tak dalej.
0: Każdy kanał na YouTubie teraz.
1: I to też taka profesjonalizacja następuje i to też jest spoko.
0: Masz na przykład teraz tak, że bardzo, wiesz, bardzo, ja bym powiedział, że to też jest romantyzowanie. Jak wszyscy twórcy teraz mówią, że żeby osiągnąć sukces, musisz robić shorty. I są specjalni ludzie, którzy zarabiają tysiące dolarów na robieniu shortów.
1: Ale shorty są bez sensu. Z jednej strony, okej, narobią ci smaka.
0: No właśnie o to chodzi, że oni teoretycznie przez to, że masz miliony wyświetleń, to teoretycznie są świetne.
1: Dobra.
0: I w ogóle. Tylko, że
1: ale
0: później...
1: Ja nie lubię shortów. Inaczej, one są dedykowane też dla innego pokolenia, które lubi sobie mózgi rozpuszczać. Wysyłałem wam tego mema, że na iPhone'ie Duo właśnie, że dwa feedy z TikToka można, jednym kciukiem skrolujesz i drugim po prostu...
0: Tak, tak, no widzisz, to jest właśnie...
1: Nie wiem, czy to fake, czy nie, natomiast
0: no,
1: to jest...
0: na pewno
1: idea mi się spodobała o tyle, nie, wszyscy zginiemy, teraz wiesz, milenialsi i ten, nie...
0: Boomersi, już jesteśmy
1: przepraszam,
0: boomerami.
1: Generacja Z, to będzie teraz mogła sobie skrolować dwa feedy jednocześnie i mózgi będą się im rozpuszczać jeszcze szybciej.
0: No z jednej strony tak, a z drugiej strony może to też jest po prostu kwestia po prostu przystosowania
1: wiesz,
0: do... Nie, a może to jest kwestia przystosowania do nowego, że tak powiem, nowej...
1: Ale... Zgadza się, to kiedyś też mówiono, że wtedy starsi ludzie mówili, że to nowe pokolenie MTV to im mózgi rozpuszcza.
0: No z jednej strony jesteś w stanie przyswoić o wiele, wiele więcej informacji naraz, więc to też jest takie...
1: Tak.
0: Przystosowujemy się do tego, co nas otacza, więc to
1: ale
0: jest
1: to ci psuje
0: ewolucja.
1: Trochę chemię mózgu z tego względu, że oglądając takie 30-sekundowe rolki, masz wyrzut dopaminy natychmiast. I ta nagroda jest. I na przykład teraz, jak taki człowiek ma się skupić... obejrzeć.
0: Ja wiem, to
1: na
0: jest ciężko. Tak.
1: Półgodzinny materiał, albo przeczytać książkę, to on spazmów dostaje, bo on nie jest w stanie się na tym
0: tak,
1: skupić.
0: Tak, to prawda, ale to nie jest coś, czego się nie da odwrócić, więc przynajmniej to jest jedna kwestia. Ale wracając jeszcze do podcastu, powiem ci, że właśnie najlepszym, że tak powiem, podsumowaniem tego, że co jest teraz popularne, jest to, jak na, nawet na polskim, że tak powiem, iTunesie, jakie są kategorie. Prawdziwe zbrodnie, nie? Mhm. No to rozumiem, że to jest ten... To jest w ogóle top 3. Dla mnie wielkim zaskoczeniem, i nie wiem, czy to jest kwestia kulturowa, czy właśnie, no wiem, że dużo osób jedzie po kabaretach w Polsce, ale właśnie drugą kategorią jest komedia.
1: Mhm.
0: Podcasty komediowe. Później są społeczeństwo i kultura, i tu ci wpada wszystko, nie? Bo to też jest problem. To, co my robimy, to też gry, wideo i popkultura, ale w zasadzie też moglibyśmy wpaść pod społeczeństwo i kultura, więc to też. Później masz wiadomości. Mhm. Rozumiem, poniekąd, bo ludzie odrzucają w ogóle portale, oglądanie telewizji.
1: Ale weź pod uwagę to, że część portali też ma swoje właśnie podcasty.
0: No tak, tak, tak.
1: To, żeby, wiesz, szybko...

0: Wielkie właśnie korporacje też idą w podcasty i ja szanuję, bo na przykład, nie wiem, tam WP, Interia, chyba Onet, tak, wszystkie już mają, ale pamiętam, że chyba Onet zaczął, tak? Bo jedna ta grupa zaczęła i robią to dobrze, tak? Biorą te swoje, tych swoich najbardziej znanych, albo mniej nawet znanych, ale też takich w miarę ogarniętych tych prowadzących i oni nagle prowadzą ci cykl, tak? I to jest jak dla mnie jak najbardziej okej. Masz zdrowie i fitness, to co mówiliśmy. Sport, który w Polsce, wiesz, najlepiej pokazuje sukces pewnego, że tak powiem, portalu, który był gazetą. Przegląd sportowy, który, Jezu Chryste Panie, wiesz, w ogóle ze sportem nie ma już nic wspólnego, ale widzisz, no to się okazało, że wystarczyło bazę użytkowników i można było z tego coś zrobić. Później mamy biznes, no czyli właśnie te wszystkie coachowania i inne te. Później jest dla mnie edukacja, sztuka, nauka, historia, religia, duchowość, familijne, muzyka, TV, filmy, technologie, wypoczynek, fikcja. I na samym końcu jest kategoria osobna, administracja państwowa.
1: Mhm. Ale to chcesz powiedzieć, że mamy rządowe podcasty na miarę naszych możliwości?
0: No więc kliknąłem sobie tą administrację państwową i uwaga, w Polsce na top 1 jest Alfabet Millera, wiadomo o jakiego Millera chodzi, robiony przez Super Express. Więc rozumiem, że on pewnie opisuje współczesne, że tak powiem...
1: Firmuje
0: nazwiskiem i to pewnie jakieś tam właśnie... Później masz Defense Security, podcast właśnie o te, no wiesz, no to rozumiem, że poniekąd wchodzimy. No i później jest właśnie dużo takich Democracy Paradox, DSR Network, Strict Scrutiny, czyli faktycznie te podcasty są o tym, co się dzieje. Na przykład jest, wiesz, że jest NATO Review, to jest oficjalny kanał NATO i mają tego, no 18 miejscu są uprasowani.
1: Okej.
0: Okay. Podcast o NATO, no to jest ciekawy.
1: To ma sens.
0: To ma sens, wiesz co, to może nawet później, nie wiem, są jakieś tam stan wyborczy o polityce w Ameryce, to powiem ci szczerze, że to może nawet jako oficjalne źródło informacji, że sobie masz taki podcast, tylko to też musiałoby być ciekawe. Wyobraź sobie, że masz tak, że po prostu się dzieją kolejne ustawy, wszystko, i ty robisz podcast, w którym podsumowujesz, że w tym tygodniu wydarzyło się to, to i to. Tylko problem polega też na tym, że jednocześnie musi być to ciekawe, musisz zainteresować i opisać bardzo dużą część grupy, tak? Czyli masz, nie wiem, ustawa o szkolnictwie wyższym nie będzie interesować rolników, tak? Więc to musiałoby być też tak w miarę szybko i jakoś tak znośnie, żeby wszyscy przeżyli te spotkania. No dobra, i podsumowując jeszcze tak, top 10 w ogóle podcastów na polskim iTunesie. Kryminatorium. Mhm. Raport o scenie Dariusza Rosiaka. Na trzecim jest podcast historyczny Rafała Sadowskiego. Na czwartym jest znowu, jest Olga Herring, podcast True Crime. Na piątym jest Żurnalista, którego, okej, ja nie rozumiem trochę.
1: Próbowałem oglądać i...
0: I później jest, powiem ci, że jestem mocno zachwycony, że są radio naukowe. Bo podoba mi się, że wiesz, co prawda popularne naukowe, ale nadal, że jednak Polacy słuchają takich rzeczy. Później na siódmym jest podcast Wojenne Historie o II wojnie światowej, co też pokazuje, że Polacy
1: muszą ciągle...
0: Wołaszańskiego nie ma na razie jakoś w telewizji, jakoś w tej przestrzeni publicznej polityką się zajmuje, ale Polacy potrzebują. Potrzebują po prostu tego...
1: Ale pytanie, czy potrzebują, bo właśnie kiedyś oglądali Wołaszańskiego i teraz mają niedosyt, czy potrzebują, żeby dalej ciągle się umartwiać?
0: Jedno i drugie.
1: I być zbawcą narodów.
0: Jedno i drugie. Ja wszystko naraz bym powiedział. To jest... Ale widzisz, jest zapotrzebowanie, tak? Jeżeli coś takiego jest i w zasadzie się musiał dobrze przyjąć, tak? Skoro jest w top 10 na Polskę, no to ludzie chcą tego, tak? Więc też jest pytanie takie, co masz im tego nie dać? To jest tak... No, wyobraź sobie tak, jak ludzie mówią, jeżeli coś dobrze robisz, to nie rób tego za darmo. I z jednej strony to jest takie... No dobrze, ale jak monetyzujesz coś w sposób chamski, prostacki, to też to zmienia w ogóle sposób tego, co robisz. Ale no z drugiej strony, jeżeli ludzie ci wpychają gotówkę i prowadzisz podcast o II wojnie światowej, to dlaczego tego też nie monetyzować? Mhm. I to jest też właśnie taki przykład, kiedy nagle się okazuje, że zobacz, mamy taką sytuację dość nieironiczną, że możesz robić wszystko, ale też zrób teraz podcast rolniczy w Polsce. Teoretycznie grupa odbiorców jest gigantyczna. Jestem ciekaw, czy w ogóle jest jakiś popularny podcast rolniczy w Polsce. Jest też trochę, dla mnie to jest takie wykluczenie trochę cyfrowe, że masz ponad 35% społeczeństwa nadal pracuje, że tak powiem, nie chcę powiedzieć na roli, ale no, pracuje, że tak powiem, prowadzi jakieś gospodarstwa rolne. Mhm. A my i tak cały czas budujemy ten taki...
1: Zrobiłem szybki Google. Aha. No i mamy podcasty rolnicze. jest na przykład Rolnik Wie, reklamuje się jako pierwszy podcast
0: w Polsce, Polsce rolniczy.
1: Mhm. I co ciekawe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też tutaj coś zobaczmy, co tutaj mają swoje podcasty, a z całym wytrzymali całe 14 odcinków, więc tak, więc podziwiam. Natomiast...
0: Oh boy, jakbym kiedyś chciał powiedzieć, nie mogę, ale jak państwówka próbuje robić podcasty...
1: Tak, ale mamy, wiesz...
0: Oh boy!
1: Mamy podcast na Ugorze, Agromanie, Co w ciągniku piszczy, podcasty rolnicze,
0: no to dobrze,
1: K2,
0: to
1: Ekspert
0: bardzo,
1: Radzi.
0: To bardzo miło. Tylko, więc, tylko zobacz, że tak naprawdę dalej problem polega na tym, że to nie jest w mainstreamie. To nie jest w mainstreamie. Jedyną formą mainstreamu, jeżeli chodzi tak naprawdę, to jest Rolnik Szuka Żony. Co uważam, że też jest strasznym uprzedmiotowieniem czasami tych osób i w ogóle tej całej wizji.
1: Znaczy,
0: powiem to wprost, według mnie to jest strasznie klasowe, bo jednak większość Polaków nadal traktuje, że to jak mieszkasz na wsi i zajmujesz się wsią, to znaczy gospodarstwem rolnym, to jesteś traktowany gorzej. Gdzie tak naprawdę ilość gotówki obracanej jest o wiele, wiele większa niż wiele osób w mieście kiedykolwiek zobaczy na własne oczy. Nie ma w ogóle, że tak powiem, porównania. I tak naprawdę jest wiele takich dziedzin, które są strasznie niszczone i na przykład... Ja chciałbym zobaczyć, że tak powiem, TikTokera, influencera,
1: ale
0: typowo...
1: Wiesz, tego typu programy, jak właśnie Rolnik Szuka Żony, no to też tam bardzo obracamy się w stereotypach, wiesz...
0: No, bo musisz.
1: Obsada jest dobierana taka, a nie inna, po to, żeby była oglądalność. A to, czy, wiesz,
0: tak,
1: ci ludzie wypadną dobrze, czy źle, to już jest insza inszość. Ważne, że gawiedzi się podoba, wiesz...
0: Show must go on.
1: Chleba i igrzysk.
0: Tak, show must go on, tak.
1: No i to jest straszne, że wiesz, ludzie godzą się na coś takiego, a dwa, że ciągle pokutuje takie moje już to przeświadczenie, że wiesz, skoro, nie wiem, mieszkasz na wsi, jesteś rolnikiem, no to znaczy, że... No...
0: Wiesz co, ja ci powiem, że na przykład dla mnie, bym powiedział, teraz bardzo niepopularna ta... skończył się Top Gear, tak? Mhm. Wiadomo, że tam Clarkson pojechał po bandzie, chociaż też nie było to takie... Powinien dostać po łapach i mogli to o wiele lepiej rozwiązać, ale rozumiem, że pewna granica, pewien Rubikon został przekroczony. Teraz, żeby było zabawniej, to Grand Tour w ogóle dostał też nowych prowadzących. W ogóle właśnie Clarkson z ekipą zapraszają. No żeby, to nie są oni, ale że to jest kontynuacja po prostu tego Grand Toura, dosłownie jak z Top Gearem. Jest nowa ekipa, ale że jest nowy program. Mamy różne programy i była Farma Clarksona. Nadal powstaje Farma Clarksona. To jest dla mnie najciekawszy w ogóle ten, że gościu wraca, czy wraca, że on teraz będzie się zajmować wsią i polecam wszystkim w ogóle serię tą Farmę Clarksona, zwłaszcza jak tam wszyscy dookoła.
1: Znaczy wiesz, bo sama formuła Top Geara moim zdaniem już była za bardzo wyświechtana. Ile można oglądać to samo?
0: To według mnie nie. To można było ciągnąć do końca dnia i jeszcze jeden dzień ten, tylko problem polega na tym, że w pewnym momencie zobacz, że na YouTubie próbowano kontynuować tą formułę i kasa. Dla kanałów na YouTubie kupowanie samochodów, jazda na drugi koniec świata, wygłupianie się, nie jest tania. Mhm. I to było to. BBC miało zaplecze finansowe, żeby to zrobić, tak? Ta naprawdę branża motoryzacyjna to są grube miliony, miliardy i oni mogli to zrobić, mogli spiąć. I to są pewne rzeczy, które pewnych formatów nie powtórzysz bez udziału telewizji tradycyjnej. Nie da się. Nie da się ich przerzucić. I to właśnie, wiesz, a z drugiej strony też są takie na przykład podcasty. Wyobraź sobie, że BBC robi podcast. No ma wiele podcastów w swojej ofercie, natomiast to nie jest to. Jest bardzo, bym powiedział, jeżeli coś czasami jest profesjonalne, to jest przekombinowane, a jeżeli coś jest nieprofesjonalne, to też czasami nie dowozi do pewnego momentu. No i mamy tą właśnie farmę Clarksona, która na początku wydaje mi się, że też miała być dla gawiedzi i w ogóle haha, pośmiejemy się z Clarksona. I nagle się okazuje, że są takie problemy, że ustawa jest taka błędna, że nagle po całym roku pracy to jesteśmy 700 funtów na czysto i są problemy. I Clarkson zaczął, że tak powiem, reprezentować tych ludzi, skupiać się na tych problemach, które były od lat. Stał się po prostu taką, dosłownie był twarzą medialną, więc też próbował, że tak powiem, w dobry sposób to przekuć. Nie wiem, czy tam widziałeś ten Kaleb, ten gość, którego on zatrudnił. To też był taki, haha, ze wsi, gostek, roztropek, co w ogóle...
1: Rednek,
0: no w zasadzie angielski rednek, tak tam dużo osób go określa. No i gościu tak naprawdę wziął, on sam był zaskoczony tą popularnością, jak go ludzie w ogóle zaczęli rozpoznawać i tak, ale naprawdę przekuł to, tak? biznes, rodzina, w ogóle wszystkie te. On naprawdę na tym korzysta, ale to też nie jest tak, że on, wiesz, że on właśnie stał się tym takim, uwielbiam to określenie angielskie, lolkał, tak? On nie był takim pośmiewiskiem tylko, ale tak naprawdę stał się osobą, która, że tak powiem, widać, że jest gościu ogarnięty, robi na tej roli, że on jest ekspertem, tak? I ludzie w pewnym momencie, o kurczę, on jest niezły, nie? W tym, co robi. I tak naprawdę, wiesz, on w tym programie coraz dosłownie rozwija skrzydła. I cały czas tak naprawdę jest, dosłownie jest takim aniołem stróżem nad tym, tym Clarksonem, który już wiele razy by zginął na tym, tym pod kołami niejednego ciągnika. Ale właśnie to jest tam, to jest to, czego mi trochę brakuje. Bo z jednej strony możemy mieć Ministerstwo Rolnictwa, które 14 odcinków próbuje sfinansować, i próbuję, że tak powiem,
1: i tak
0: zrobić.
1: Tak podziwiam, że 14.
0: Nie, a też, no wiele podcastów nie dotrwało do tej magicznej liczby. Ale też jest kwestia taka, z czego ja nie do końca rozumiem. Jest tyle podcastów rolniczych, tak? Może po prostu weźmy, nawet po stówie, weźmy 2 czy 3 najpopularniejsze podcasty rolnicze i napiszmy do nich: cześć, widzimy, że nagrywacie od lat, my tutaj jako ministerstwo chcielibyśmy was pomóc, jakbyście mogli poruszać te tematy, bo zrobimy to wspólnie, taką kampanię, że tak powiem, informacyjną, tak?
1: Ale kampania kampanią, ale dobrze by było najpierw dotrzeć do grupy docelowej, bo weź pod uwagę to, że część rzeczywiście rolników może, nie wiem, ma dzieci, które ogarniają komputery, mogą mi odpalić te podcasty, pokazać, jak używać. Ale tak naprawdę moim zdaniem powinna być tego typu kampania społeczna, że ej, słuchajcie, są tacy ludzie, robią takie rzeczy. Może masz telefon taki? Możesz wyklikać tak. Masz telefon śmaki? Możesz wyklikać tak. Bo o ile, wiesz, włączenie telewizora, obejrzenie gadających głów, to nie jest wielki problem.
0: Nie, a jednak?
1: To o tyle, wiesz, nie mówię, że wszyscy rolnicy mają, wiesz, są, nie wiem, nie są biegli technicznie.
0: Ja wiem, chodzi ci o bazę użytkowników, tak, musisz też do niej dotrzeć.
1: To, tak. Co wspominałeś o tym wykluczeniu cyfrowym i tak dalej. No.
0: No tak, tak, to się jak najbardziej zgadzam, tylko wiesz, problem polega na tym, że jeżeli takie 3 podcasty już istnieją, to mają już jakąś grupę odbiorców, tak? To nie budujesz niczego od zera. I to według mnie jest problem, że polska administracja, chociaż nie tylko administracja, nie oszukujmy się, ja to nazywam właśnie zasadą działania Tomahawk. Fire and forget. Zrobić robotę, zapomnieć. To jest dosłownie fire and forget. Nagrajmy podcast tylko po to, żebyśmy mogli się pochwalić wizerunkowo. Ja nie twierdzę zaraz, że to ministerstwo kompletnie tak zrobiło i nie twierdzę, że inne ministerstwo, które znam, też tak robiło, że to na zasadzie, bo niestety tam, wiesz, pod wieloma tymi podcastami są tysiące wyświetleń, ale są też takie podcasty, za które nie są tysiące wyświetleń, więc problem polega na tym, że według mnie nadal to jest tak jak z polskim grindowym, co wiele razy powtarzałem. Próbujemy na nowo wymyślić koło, tak? Robimy własne silniki. No i teraz przyszła koniunktura inna i zobacz, że teraz wszyscy walą do Unreala. Wszyscy teraz gracze mówią, że wszystko wygląda tak samo, że wszystkie gry są takie same, źle działają w ten sam sposób. No bo to są kwestie, że tak powiem, kwestie,
1: w ogóle kwestie
0: genetyczne jeszcze... Unreal Engine, tak?
1: Kwestia taka, teraz klikam właśnie. Ten podcast Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
0: był w 2024.
1: Czesława Siekierskiego i patrzę, że ostatni odcinek był nagrany 2 lata temu.
0: 24, Jezu, jak trafiłem. Ciekawe czemu.
1: Ma 665 wyświetleń, jeden komentarz i to jest ostatni odcinek.
0: Gorzej było i się chwaliło.
1: Tak, patrzę, pierwszy odcinek ma 669 wyświetleń 2 lata temu, więc widzę, że projekt bardzo szybko, i też jeden komentarz, projekt bardzo szybko został zarzucony. Tak, zaczęli w maju 24, a skończyli we wrześniu 24.
0: No, czyli typowo projektowo, no wakacyjnie.
1: I wiesz, sam Matupka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma całe 5000 subskrybentów, gdzie tu patrzę, no tu wrzucałem jakieś rzeczy w miasto tam.
0: Jest to dla mnie, że tak powiem, intrygujące. Ja akurat z tym ministerstwem miałem niestety sporo do czynienia. Więcej nie powiem, natomiast...
1: Ale wiesz, oni tutaj patrzę, że jest na przykład...
0: Dobra. Mają 20 do 30% społeczeństwa, tak? No nawet przypuśćmy minimalnie, że osób, które zajmują się faktycznie produkcją rolną, to jest 18% z 30 6, już naprawdę zaokrąglając wszystko w dół, tak? 18% z 36 milionów. Ile to będzie tak z przybliżenia?
1: Dużo.
0: No, no przypuśćmy, no dobra, matematyka w moim wydaniu nie jest jakimś tym. Przypuśćmy, że to są 2 miliony aktywnych osób, które się tym zajmują, tak? 2 miliony ludzi. To, żeby było zabawniej, to jest mniej, znaczy więcej, spektakularnie więcej, niż tak jak w 2012-2013 liczyło się, że wszystkich osób zainteresowanych mangą i anime jest 36 tysięcy osób. Wtedy, 2012-2013. Mhm. 36 tysięcy. Ludzie potrafili robić content, biorąc pod uwagę, że baza maksymalna, jaką mogłeś, że tak powiem, dotrzeć do niej, to jest 36 tysięcy osób. Jeżeli masz na przykład, nie wiem, budowanie kampanii na social mediach, na przykład na Facebooku, to zobacz, że my, robiąc content o grach wideo, co jest najbardziej, że tak powiem, największym tym poolem i popkulturze, jesteśmy maksymalnie w stanie dotrzeć do 2 milionów osób.
1: To jest tak dużo.
0: To jest i tak dużo, tak? No bo to, a jednocześnie też nie jest tak dużo, bo jeżeli byśmy na przykład robili to samo w języku angielskim, to z 2 milionów idziemy na 2 miliardy, tak? To jest dosłownie, wiesz, dwa oczka w górę i nie ma co się dziwić, bo jednak język angielski międzynarodowym językiem jest. Ale wyobraź sobie, że od początku jesteś w stanie dotrzeć z kwestiami rolnymi, ale też nierolnymi, do 2 milionów osób, tak? Czyli to nie jest jakiś case straszny, tak jak na przykład, nie wiem, robisz podcast i robisz, nie wiem, jakieś materiały dotyczące fizyki kwantowej. Mhm. Wiesz, nie wiem, fizyka kwantowa to dużo osób się interesuje.
1: Może się będę czepiać, ale patrzę też na przykład, tutaj była taka seria Eko na Serio. 10 odcinków nagrali i te odcinki mają po 40-70 wyświetleń.
0: W Polsce nikogo ekologia nie interesuje.
1: Ale wiesz, nie w tym rzeczy. Ja widzę jeden podstawowy problem. Oni nagrywają to na tubkę, wrzucają tutaj też jakieś, że tak powiem, przedruki z pytanie na śniadanie, bo święto chleba gdzieś tam na Podlasiu czy coś. Zamiast rzeczywiście zrobić to jako podcast, bo wiesz, rolnik to już człowiek, który ma masę roboty.
0: Tak.
1: I wiesz, on nie siądzie sobie z tabletem, z kompem, żeby sobie spokojnie pooglądać, ale gdy mu dasz telefon, dasz mu słuchawki, on wsiada sobie do tego swojego ciągnika, czy nie wiem, ma nowoczesny, to łączy telefon przez Bluetooth.
0: No, chciałem powiedzieć. No, że
1: to... I może jechać, nie wiem, orać to pole i słuchać w tym
0: to
1: samym
0: są
1: czasie.
0: Są maszyny za ciężkie miliony złotych, to nie jest tak, że teraz
1: i wiesz, i można to
0: John Deere nie ma Bluetootha. No.
1: Można zrobić to dobrze, no i...
0: Można to zrobić dobrze, tylko tak jak wszystkie inne kwestie. Pamiętaj o tym, że ta osoba, która tam siedzi na 90% w ministerstwie zajmującej się komunikacją, to jest osoba, która, nie żeby mówić to z własnego doświadczenia, jest osoba zarobiona, jest osoba przeorana, która ma sufit decyzyjności po prostu zawalony, nie jest w stanie pewnych rzeczy przetrwać i kwestia najgorsza jest to, że polityka wchodzi i masz robić rzeczy wizerunkowo. Ma to być dobrze widziane. Nie masz kwestii kontrowersyjnych, nie masz rzeczy, które się, wiesz, że tak powiem, ludzi by interesowały. I naprawdę jest to dla mnie case niesamowity. No zobacz, jeżeli mamy tyle podcastów True Crime, to nie byłoby logiczne, żeby policja albo coś, próbując podreperować swój wizerunek, żeby na przykład...
1: Było 997 w telewizji.
0: No właśnie, było 997 w telewizji, żeby przybliżyć właśnie, żeby na zasadzie była milicja, jest policja, musimy ogrzać trochę wizerunek.
1: Plus,
0: rozwiązujemy też case'y, które są nierozwiązane.
1: Tak, ludzie później dzwonili po tych programach i rzeczywiście masę spraw jakichś ludzi, morderców i tak dalej łapano.
0: Czemu nie możemy tego robić w ramach podcastu teraz? Dlaczego nie możemy zrobić tego programu? Jeżeli mamy taki problem, to dlaczego nie możemy iść w stronę NGS-ową? Dlaczego nie możemy ludzi, którzy... No ja nie twierdzę teraz, że osoba, która przez 10 lat albo przez 4 lata nagrywa podcasty True Crime, ma większą wiedzę niż policjant, bo to jest bardzo kontrowersyjny
1: ale... To też zależy, bo rzeczywiście jest w stanie pracować na przykład z aktami i tak dalej, no ale policjanci też, wiesz, ich praca operacyjna... też ma pewne niuanse, które człowiek, który nawet bardzo blisko siedzi tego w podcastach, nie jest w stanie tego ogarnąć, ale gdyby jedni z drugimi współpracowali,
0: to może by coś z tego było. Wyszło. Tak. Ale jak zwykle to o tym się dowiemy, kiedy zostaną otwarte tajne archiwa w ogóle...
1: Watykańskie.
0: Nie, to właśnie nie, jak to właśnie było w, może sensacje XX wieku, tak?
1: Tak.
0: Zawsze właśnie, ale o tym się dowiemy, kiedy zostaną otwarte tajne archiwa.
1: Tak, ale na przykład fajne, jeszcze wracając do tych shortów, fajne jest to, że dużo też naukowców robi coś takiego, Bo mamy choćby właśnie człowieka, który prowadzi, oprócz tego, że jakieś shorty, to też nagrywa długie odcinka doktor z TikToka.
0: Ja się tak cieszę, sorry, że ci przerywam cały czas, tak? Ale ty mówisz na przykład, że a ktoś jest tym najbardziej popularnym serwisantem w Polsce, nie? Ja wiem, że to jak człowiek się tym zajmuje, to musi wiedzieć dokładnie, śrubka w śrubkę. Nie jestem w stanie oglądać 5-godzinnych sesji z naprawiania sprzętu.
1: No nie, no, ale...
0: Bo nie jestem targetem, ale jednocześnie ja na przykład będę bronił, bo na przykład Nexus albo nawet Linus, sorry, potrzebujemy ludzi, ale... którzy są takim popkulturowym.
1: Ale ja się nie zgadzam, bo Linus Tech Tips to jest bardziej...
0: Tips and Tricks, dosłownie.
1: Nie, to jest program...
0: popularno-naukowy.
1: Nawet nie jest popularno-rozrywkowy.
0: Jest rozrywkowy.
1: To jest program rozrywkowy, bo okay, dużo rzeczy... Oni dużo rzeczy nie weryfikują, wychodzą im tak koślawo, więc znaczy, nie. Natomiast właśnie wracając do doktora
0: TikToka. Założyli całe laboratorium, teoretycznie robią własne testy. Bo problem polega na tym, że no niestety jeżeli masz, że tak powiem, sponsoring dużych korporacji, to ja nie wierzę w to, że w pewnym momencie nie będziesz musiał przymknąć oka. Ja mam z tym problem, tak? No bo... Robisz testy każdego sprzętu i na przykład nie będziesz robił rolki o tym, że o AMD teraz zwaliło, karta graficzna nie pobiera 650, tylko 680 i testy są oszukane. No może umieścisz to na stronie www, ale nie zrobisz o tym, że tak powiem, rolki i nie wrzucisz tego na social media wszystkie, no jeżeli masz z nimi dobre układy, tak? Będziesz próbował, żeby to jakoś przeszło bokiem. I to z drugiej strony...
1: No klawiatur w tym roku na Keynote nie pojechał.
0: No.
1: Do Apple'a, bo ostatnio jak Apple mu zaproponował, wiesz, hotel, urządzenia i fajnie będzie, tylko wiesz, powiedz, że jest spoko, to powiedział, że nu. Na tamtej pory już, wiesz, trochę persona non grata.
0: Ale wiesz, ja to szanuję, naprawdę szanuję, bo to jest, wiesz, łatwo się sprzedać. I wiesz, ja bym takie, no pojechałbym raz, drugi raz, nie powiem, że nie, tylko później masz problem, bo dostajesz takiego Apple Era, tak? Nie, czy jak ten się nazywał, ten model. Ten taki cienki.
1: Mówisz o tym po SE, co...
0: Tak, ten taki...
1: Cieniutki bardzo,
0: co jak był przed 17, ten. I on ma tam tak małą baterię.
1: R.
0: Mhm. To czy ja faktycznie iPhone R. Że zobacz, że on nawet... Nie wiem, mam wrażenie, że był skierowany do kobiet, bo nie jestem w stanie...
1: Nie, on był skierowany do tych, którzy muszą krzyczeć pod tytułem patrzcie, mam najcięższy telefon, szczególnie, no że on mi się złamie tak, w kieszeni.
0: I baterie na poziomie iPhone'a S.
1: Ale wiesz, akurat iPhone R był bardziej do lansowania się niż rzeczywiście użyteczny gadżet.
0: No i sprzedaż leży i kwiczy. I zobacz, mamy teraz, była premiera, znaczy był pokaz, tak? Był zapowiedziany iPhone Duo, dwuekranowy składany. Użytkownicy Samsunga, jak to zawsze, że znaczy, my to już mieliśmy w 2019 roku.
1: I
0: fajnie.
1: Tu się z nimi trochę zgodzę, tylko Apple, wiesz, usiadł, pomyślał i poczekał, aż na różnych problemach wykoprytną się inni producenci.
0: Tak.
1: A niż przychodzi, jak sama koncepcja telefonu Fold, bo to jest ten składany, albo chociaż właśnie
0: Note.
1: Albo Fold, albo Flip, bo to też zależy. To tutaj Apple zrobiło taki form factor, że to wchodzi w jedno i w drugie. Natomiast tak, reszta producentów sobie poradziła z problemami wieku dziecięcego i w tym momencie chodzi Apple. Moim zdaniem i tak pierwsze duo lepiej nie kupować z tego względu, że to też jest, wiesz, pierwszy telefon, więc technologia może jeszcze ulec zmianie, albo może zostać też zarzucona i więcej takich nie będzie. Natomiast jeśli rzeczywiście będziemy mieć kolejne iPhone'y duo, no to już będzie później dojrzała konstrukcja i ma to sens. Plus wiesz...
0: Mówimy o telefonie za 10 koła.
1: Dobra, ale jedna ważna rzecz. Apple jest tutaj w komfortowej sytuacji, że oni produkują hardware i software, więc jak ktoś tam stwierdził, dobra, to zróbmy telefon Fold, to nie jest tak, ojejku, to trzeba dostosowywać tego Androida, kombinować pytanie, co tam ten, ile rzeczy musimy my pozmieniać w ogóle, żeby to miało ręce i nogi, a tu, dobra, spoko. Mamy wyświetlacze takie, mamy procesory takie, baterie, pyk, dobra, to składamy to do kupy. Okej, iOS-a to się jakoś tam zateguje, zrobi, żeby to miało ręce i nogi, dodamy wsparcie, od razu ogłosimy hucznie, że inni też mogą dostosowywać swoje aplikacje, gry. spoko.
0: Wszyscy będą happy niby, tak?
1: Tak.
0: No, właśnie
1: wiesz, skąd tak naprawdę produkujesz urządzenie jako całość?
0: Software, więc, hardware jako tak, jako jeden zestaw, tak? Masz większą nad tym kontrolę.
1: Tutaj raz, że masz kontrolę, dwa, że to może być rzeczywiście dopracowane, bo o ile wiesz, fikołki z Androidem typu właśnie przełączanie ekranów i tak dalej, to może być problem. Nie wiem, dostosowanie na przykład, nie wiem, gier później do nowych proporcji czy rozdzielczości ekranów, to może być problem. Natomiast Apple robi to kompleksowo. Jak już wypuszcza takie urządzenie, to ono jest dopracowane.
0: Najlepsze jest to, że właśnie zanim zaczęliśmy nagrywać, to się śmieliśmy, że jest to, na czym nam strasznie zależało, a dopiero ze względów finansowych oni wprowadzili znowu Touch ID.
1: Trochę finansowych, trochę musieliby montować dwa projektory, te laserowe plus kamery do Face ID, bo jedno musiałoby być na zewnątrz,
0: jedno w środku.
1: I drugie po otwarciu w środku. I w końcu wróciło to, nad czym dla mnie Touch ID. To jest najlepsza rzecz, jaką można było wymyślić, bo wiesz, przykładasz palec, bang, i to robi robotę.
0: Ale na pewno znajdą się osoby, które będą narzekać, że było Face ID, już nie ma Face ID. No, ale na pewno.
1: Masa takich głosów jest.
0: Nie, ogólnie powiem ci, że właśnie ten pokaz, oczywiście nowe zegarki, jakieś inne rzeczy i bawi mnie. Autentycznie bawi mnie cały czas, że wracamy, dosłownie już jest 15 czy 20 rok, kiedy Samsung zrobił to wcześniej, a na Androidzie to już było wcześniej. No dobrze, było, okej. Tylko zobacz, że ten notch po środku jest o wiele mniej widzialny, bo nie uwierzysz, że jest w ogóle niewidoczny.
1: Notcha jako takiego nie ma, po prostu zrobili, umieścili kamerę za ekranem i to wygląda tak, jak sąsiad wyglądający zza firanki.
0: No ale no, nadal no jest, mówię, wygląda ten iPhone Duo, wygląda ok, nie jestem targetem, nie czuję się targetem, zwłaszcza za 9999 zł. I to też nie jest chyba jakaś tam wersja mocno, że tak powiem, chyba wersja tam.
1: Tak, ale to wiesz,
0: kilka, 2 tera, 1 tera.
1: Zaraz zobaczymy.
0: Nie zmienia to faktu, że mu też jest.
1: W Polsce przedsprzedaż startuje o 14 dzisiaj, więc póki co cen nie mogę zobaczyć.
0: Ale 9999.
1: Tak, dużo pieniędzy, bo nowość. Oczywiście wiesz, fani rzucą się na to, spoko. Nie ma z tym problemu. Kolejna rzecz, wiesz, to nie jest telefon, który musi mieć każdy.
0: Tak, to prawda. I są Maki też. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Nowe Maki.
0: I one się, naprawdę jest duży problem z Macami, bo bardzo ciężko jest w ogóle nie tylko w Polsce dostać nowe Maci.
1: Znaczy problem jest z RAM-em. Bo
0: problem jest już ze wszystkim.
1: Z RAM-em i z dyskami. Przecież ostatnio Apple podniósł już ceny.
0: Problem jest ze wszystkim. Najlepsze jest to, że mówiłem właśnie, że tego miały być początkowo ceny iPhone'ów podniesione. Nie wszystkie iPhone'y o dziwo dostały po tyłku, ale te 17 Pro i cała reszta właśnie tych flagowców nowych to miały być, mówiono o tym, że 1000 zł w górę, natomiast na zachodzie $100 zostało u nas przeliczone na 500 zł.
1: Mhm. Bardzo dobry przelicz.
0: Bardzo dobry, nie? Zupełnie, w ogóle nie, znowu nie straciliśmy
1: tak,
0: na
1: to. Ale to wiesz, jak weźmiesz pod uwagę cła i inne rzeczy, to rzeczywiście...
0: Przepraszam cię, co mnie jako zwykłego Kowalskiego obchodzi tak naprawdę cały globalny rynek, tak? Jesteśmy, że tak powiem, czym się różnimy od naszego zachodniego sąsiada? Żeby być matematycznie chędożonym na lewo i prawo.
1: Wiesz, nic z tym nie robimy. Znaczy, Apple Polskę trochę cały czas traktuje jako trzeci świat.
0: No, biorąc pod uwagę Sony i Nintendo z perspektywy czasu, to przynajmniej mamy support, jak zły by nie był. Masz w języku polskim masz możliwość komunikacji mimo wszystko.
1: Siri dalej nie działa.
0: Nadal nie działa, bo to wiesz, Unia Europejska i rozumiem, to jest kwintesencja języka polskiego. To jest duży problem.
1: Nie, właśnie o to chodzi, że nie, bo masz... Będą wspierane języki europejskie, choćby francuski, niemiecki, to najpopularniejsze, hiszpański. Natomiast Siri po polsku nie, bo nie. Plus te wszystkie AI-owe, czyli Apple Intelligence. Póki co, może kiedyś tam będą w październiku, kiedyś dostępne, jak się dogadamy z Unią, bo jednak Apple mówi, że słuchaj, to wszystko jest przetwarzane u ciebie lokalnie na urządzeniu, ale prosty przykład, nowe Apple Watche. Masz tą funkcję, ten takie rollbackowanie, że nie wiem, tak jak my teraz gadamy, mi coś umknęło, kręcę koronką i dostaje transkrypcję ostatnich 15 sekund.
0: That's czyli so co? Fucking creepy.
1: Czyli co, ten Apple Watch słucha cały czas.
0: No oczywiście, ale, że słucha.
1: Ale słucha tak, żeby to lokalnie przetwarzać, czy to później zanonimizowane dane jednak na serwer
0: lecą? Nie, nie, wszystko wiesz, niestety.
1: Unia tutaj trochę tak bat trzyma nad Apple'em i dlatego choćby Apple Intelligence nie jest dostępne w Europie od razu w dniu premiery, w przeciwieństwie do Stanów i dobrze.
0: Ale z drugiej strony masz LG, które się okazuje, że sprzedaje twoje dane, że tak powiem, z reklamodawców z telewizorów, które nawet jeżeli nie ma połączenia z internetem, to lokalnie nagrywają,
1: kaszują. Znaczy więc... wiesz, jakiś czas temu już o tym mówiłem, akurat nie pod kątem LG, ale ogólnie telewizorów, że mają taką dziwny feature pod tytułem, że wiesz, już nawet nie chodzi o to, że słucha, że jakieś metadane właśnie, to co teraz wypłynęło, bo tak naprawdę w tej chwili ludzie w szoki niedowierzanie, że telewizory LG gromadzą metadane pod tytułem co oglądasz, jak oglądasz, jakie urządzenia w sieci masz, to wszystko jest wysyłane do statku matki, ale nie tak dawno jeszcze była gorsza afera, bo okazywało się, że w ramach poprawiania jakości usług, akurat to chyba w przypadku Samsunga było, jak oglądałeś jakiś materiał, nieważne czy to był Netflix, czy to był jakiś tajny Excel z pracy, bo stwierdziłeś, że podłączysz komputer pracowy do telewizora, żeby mieć większego Excela i on ci zrobił screenshota z tego Excela, screenshoty były wysyłane do Samsunga.
0: Super.
1: Do Korei.
0: Super.
1: Tak, oczywiście się tłumaczyli, nie, że to tylko w celu poprawy jakości usług i tak dalej, ale w tym momencie na przykład w twojej pracy bezpieczniki mają poważny problem. Jak ty miałeś otwarte, załóżmy schemat budowy jakiegoś urządzenia, nie wiem, pracujesz dla wojska, otworzyłeś na telewizorze, zrobiło screenshota, wysłało do Korei.
0: Ale mamy...
1: Jest buba.
0: Przepraszam cię, już na nerdach mówiliśmy. Były takie case'y jak na przykład przecież ban na Tindera i PUBG w Indiach. I się nagle okazywało, że przecież służby innych krajów normalnie patrzyły, kto siedzi na Tinderze wokół bazy wojskowej. Już miał informację, kogo można łatwo stargetować.
1: Strawia, wypłynęły treningi.
0: Tak, wypłynęły treningi, nagle się okazuje,
1: że... Genialne, masz pustynię, nie ma nic, po czym masz hitmapę, że codziennie ktoś biega wokół czegoś, czego teoretycznie nie ma.
0: Tak nie ma.
1: No.
0: Mój ulubiony ze Strawią case to był, jak słuchaj, nagle się okazało, że gość połączył się z internetem, bo chciał sobie tam pobrać nowy odcinek czy coś tam serialu i mu się wszystko zaktualizowało i nagle się okazało, że on na okręcie podwodnym, wiesz, no chodził, biegać to ciężko powiedzieć, no ale chodził w jedną i w drugą, żeby wyrobić kroki, te. I nagle się okazuje, że na środku Atlantyku masz nagle Strawia odnotowany, że gościu zrobił brawo, zrobił 2 kilometry, wiesz, w jedną i w drugą, nie?
1: Ale to też kilka miesięcy, jak płynął do ciśnienia Ormus amerykański lotniskowiec, to też nie pamiętam, czy Garmin, Strawia, ktoś tam ujawnił dane, że ten lotniskowiec płynie, bo ludziki po prostu właśnie sobie chodziły i był taki, wiesz, właśnie taki myślał cały ślad pętelkami, że...
0: Nie, w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o takie mapowanie tych informacji, one, które są, to jest naprawdę coraz większa, że tak powiem, dziedzina.
1: Znaczy, żeby było zabawnie, na przykład mój telewizor Samsunga ma wycięte wszystkie rzeczy, całą telemetrię. Pomimo tego uparcie próbuje cały czas gadać. To jest, jest wrzucany do osobnego VLANu, ma powycinane rzeczy. I to jest, nie licząc jakieś tam chińskie żarówki, coś, to jest urządzenie, które usilnie próbuje cały czas łączyć się do serwerów. Ja wiem, że on chce sobie pobrać nowszy firmware, który ja mu po prostu z pendrive'a instaluję, jeśli taki wyjdzie. Ale też to jest właśnie, jak podłączyłem, włączyłem monitoring i patrzę, telewizor.
0: No. Znowu próbuje.
1: Znowu, cały czas próbuje gadać. No, to jest zabawne. Właśnie powycinałem mu masę rzeczy i rzeczywiście największy taki ruch sieciowy, jeśli chodzi właśnie o te urządzenia, których byś się nie spodziewał, no to telewizor
0: generuje. Tak, no telewizory są chyba teraz największym takim problemem. I wiesz, poniekąd troszeczkę rozumiem na przykład, tak jak te produkowane, czy montowane w Polsce telewizory, które, notabene powiem ci, że ostatnio testowałem ten 75 czy 85-calowy ten TCL, tak? Czy TLC, zawsze mylę.
1: TLC to telewizja.
0: Tak, no, TCL, tak? Szczerze powiedziawszy, bardzo dobry sprzęt jak za te pieniądze.
1: Ale znaczy, wiesz, to
0: rozumiem, sprzęt, że oni szukają też pieniędzy gdzieś indziej, tak?
1: To jest sprzęt budżetowy. ale który jakoś tam działa.
0: Ale na targi, na prezentacje, to po co?
1: No
0: ja,
1: tak,
0: po co? Wiesz, teraz masz duży problem. Czy kupić projektor, rzutnik, nie? W ogóle i wszystko, i wiesz, liczyć się z tym, że będzie problem, statyw, rozstawienie. Czy może po prostu wziąć faktycznie na kółkach taką 60-70 calówkę LCD?
1: To jest
0: LCD.
1: Duży, do samochodu ciężko zapakować.
0: Ale z drugiej strony, jak organizujesz targi albo jakieś eventy, to też jest zupełnie inny case, tak? W skrzynie...
1: Masz busa albo skrzynię jakieś.
0: W skrzynie ładujesz dwa telewizory i masz, że tak powiem, mola z głowy, tak? Nie musisz się martwić. Zwłaszcza, że teraz akurat to jest jedna z rzeczy, że wszyscy producenci się zorientowali 10 lat temu, że powinno być miejsce na pendrive'a, tak? I lepiej bądź gorzej, ale jednak te telewizory obsługują zwykłe pamięci masowe, wpinasz.
1: Tam można jakieś prezentacje w lupie odpalić.
0: Tak,
1: coś,
0: więc
1: nie?
0: Jest naprawdę przynajmniej tutaj, że tak powiem, się zorientowaliśmy, ale na przykład też mi się podoba, a propos telewizorów, to jest niesamowity case, jak trzeba, w Stanach zwłaszcza, to jest bardzo duży problem. Ludzie kradną albo demontują z restauracji fast food, wrzucają na Facebook Marketplace, i masz loterię. Mhm. Czy kupisz telewizor, który jest z fast foodu i który jest po prostu ma wgrane menu i teraz jest problem, bo większość ludzi myśli...
1: Znaczy większość telewizorów ma ten tryb sklepowy taki.
0: No tak, no ale też możesz być tak, że możesz mieć od vendora.
1: W ogóle
0: i masz menu z KFC teraz.
1: Z którą kiedyś się spotkałem, Philips, i produkował, znaczy miał osobną serię telewizorów, i te telewizory działały w ten sposób, że normalnie, wiesz, wyświetlały ci obraz tam przez HDMI i tak dalej, ale nie miały głowicy z gniazdem antenowym, więc nie byłeś w stanie sobie telewizji podłączyć.
0: Czyli według polskiego prawa w teorii
1: to nie był odbiornik telewizyjny.
0: Dokładnie.
1: No, chociaż na stronie Philipsa, bo to Philips robił, one właśnie były dedykowane do właśnie jakiejś, nie wiem, gastro, do rzeczy, gdzie potrzebujesz wyświetlić obraz. A bez sensu było kupować monitory.
0: No
1: bo
0: tak.
1: Te telewizory to miały właśnie tam 49, 55.
0: Telewizory obecnie są tańsze od monitorów.
1: Tak, i właśnie Philips miał taką serię, która tam firmware był też zmodyfikowany, no i nie miała właśnie fizycznie głowicy telewizyjnej. Zabawne.
0: Czy nie jest przypadkiem tak, że jak masz gniazdo antenowe niezabezpieczone, to mogą dochodzić zakłócenia?
1: Nie.
0: Na pewno?
1: Na pewno.
0: Okej, dobra. Ale no według polskiego prawa, które i tak jest dziurawe, i tak będą ci próbowali wcisnąć ten abonament radiowo-telewizyjny, to nie jest odbiornik.
1: Znaczy, jak wylutujesz głowicę w swoim telewizorze, bo definicja właśnie, jeśli chodzi o abonament radiowo-telewizyjny, jest taka, że umożliwia natychmiastowy odbiór. Czyli jak ukręcisz samo gniazdo albo wylutujesz całą głowicę, albo to przestaje być telewizor, bo nie spełnia tej funkcji.
0: Albo wkleisz tą...
1: Pokrzylinę?
0: No nie, ja mam tą, boże, jak to się nazywa, taką zaślepkę.
1: A to mówisz o Terminatorze. To w ogóle służy do innych celów, ale jak sobie to nakręcisz, to też nic nie daje, bo możesz odkręcić. I
0: nie, jest zaklejone.
1: Umożliwia natychmiastowy.
0: Nie, jest zaklejone.
1: Osobna kategoria to...
0: Jeżeli nie umożliwia tego natychmiastowego odbioru. Problem polega na tym, zobacz, masz teraz aplikację, tak jak Play Now, tak? Masz telewizję tak. Internetową i też za chwilę pewnie będzie.
1: Ale
0: tak,
1: w tym momencie, jak masz właśnie bo to też była
0: walka
1: dyskusja na ten temat, że właśnie mamy różnego rodzaju te pudełka STB, które nie podłączasz już fizycznie anteny do samego odbiornika, tylko masz właśnie jakiś tuner telewizyjny STB podłączone po HDMI do telewizora. No i konkluzja była taka, że skoro opłacasz kablówkę, to automatycznie powinieneś też wpłacać abonament radiowo-telewizyjny.
0: No niestety akurat z tym się zgodzę. Ale to powinno być też w ramach jednak tej opłaty. Jeżeli płacisz za kablówkę, no to jednak powinno być to już...
1: Znaczy wiesz, w niektórych...
0: Provider powinien wziąć ten bary też jednak pewną
1: tak,
0: część.
1: Ale to przerzuci na użytkowników końcowych, więc abonament będzie defaultowo większy. Znaczy wiesz, tak po prawdzie...
0: Oglądasz telewizję, no, tak, jakby nie było.
1: W niektórych krajach rozwiązali to w sensowny sposób, na przykład abonament radiowo-telewizyjny masz dorzucony do opłaty za energię elektryczną. I tego nie da się pominąć wtedy.
0: Ja niestety zgodzę się z systemem brytyjskim. Przychodzi do ciebie urzędnik i się, że tak powiem, zobowiązujesz. Będziesz oglądać? Nie. No to nie będziesz oglądać BBC, dziękujemy. Podpisujesz niestety zobowiązanie i ci sprawdzimy co jakiś czas. Chcesz oglądać BBC? Tak. To zapłać jednorazowo. Tylko to też nie jest jakaś duża, chociaż no niby jak to się teraz powiedział, to u nas też nie jest akurat jeszcze tak dużo. Ale uważam, że to jest takie trochę puste prawo dziurawe, które jest przestarzałe i które powinno być dawno. A na razie i tak będziemy od nowego roku się z tego, z opłatą od smartfonów i całą tą bawalić, nie? będziemy po prostu mieć znowu. Tak jak teraz płacimy od papieru do kserokopiarek, z płyt papieru, CD, pendrive'ów. Tak.
1: I co też jest no bez sensu, no ale...
0: No ale to już jest inna inżość. No dobrze, kapitanie, mamy 12.
1: Tak.
0: Środa, dzień GOGa.
1: A wiesz, że nawet nie patrzyłem jeszcze, ale no. GOG pewnie coś tam... Wiem, że jakaś promka była na jakąś grę do odebrania za free od nich, dali.
0: Na Epiku jest, nie chcę teraz zbaczować tej nazwy, Luftrauser. Taki 8-16-bitowy strzelanka, latasz sobie samolecikiem i powstrzymujesz siły najeźdźców.
1: A to nie wiem.
0: To polecam. Na Wicie chyba najlepiej mi się w to grało, ale to już jest inna ta.
1: O, Shadow Warrior, ten z 13, o. Przeceniony na dychę jest. Jak ktoś jeszcze
0: on nie już ma, był za darmo.
1: Był za darmo.
0: Za darmo, ale 13 to też uczciwa
1: tak,
0: cena.
1: Achtung, alert, attention, wnimanie. Non Man's Sky przeceniony z 214 na 86 ziko.
0: I to jest dobra
1: to
0: cena.
1: Jest bardzo taniej to już było.
0: A to jest bardzo dobra cena. Ja kupowałem za 86 3 czy 4 lata temu. Wyszło nowe DLC, które nie jest DLC, bo jest update'em darmowym. Po raz kolejny w tym tygodniu weszło darmowe DLC, które jest jako update. Więc ta gra teraz chyba ma 10-lecie w ogóle, nie?
1: Nie wiem, prawdopodobnie tak, bo była wydana 12 sierpnia 16, więc 10 lat.
0: Tak, na 10-lecie, więc naprawdę oni już się odgrażali od 3 lat, że będą robić nowe tytuły, nowy projekt i już koniec z tym, a tu No Man's Sky dalej. Niesamowity case, nie? Jak mówiliśmy, jaki wielki flop, jaki w ogóle tutaj wielkie to, a tu się okazuje, że kurczę, wszystko, że tak powiem, udało im się wywinąć. Dobrze, co jeszcze mamy z
1: I tak patrzę, bo jest sobie taka, o, w naszej ulubionej stylistyce, czyli taki pixel art, ale w wydaniu Terrarii Harvest Moona, Dot Age, jest paczka, All In Edition, gdzie mamy właśnie grę, soundtrack, tam dodatki, wszystko 129,55 ze 161 przecenione. Biorąc pod uwagę to, że to jest ta ładna, śliczna właśnie pixel artowa grafika, to robi robotę. Także to mogę polecić. I co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj z okazji 20-lecia przecenione gry. Oczywiście Herouski. Widzę, jest ten Ghost Runner przeceniony. Kingdom of the Death. Virginia. Masa gier. Więc jest w czym wybierać. Oprócz tego jeszcze tak na szybko tutaj Bioshock. Infinity Complete Edition za 236,90. Nie wiem, czy to dobra, czy to zła cena, no ale można sobie zanabyć.
0: No wiesz, ludzie nadal czekamy na serial.
1: No, może czy dostaniemy. Film. Tak, no, oprócz tego mamy Classic RPG z promo i tutaj mamy GOG nam oczywiście Fallouty, co tu widzę jeszcze, Morrowind, Skyrim,
0: Sader.
1: Czyli wiesz,
0: o Jezu, a
1: komisje
0: propos,
1: się zmieniają, poza
0: a propos Skyrima, nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Wyszło w Creation Club darmowe DLC do Skyrima jako współpraca, kolaps z IKEA. I nie tylko są jakieś tam, wiesz, w skórkę szwedzką.
1: Ale co, możesz sobie regał Billy postawić?
0: Jest lepiej. Jest cała, że tak powiem, cały quest fabularny.
1: Czy hot dogi?
0: Nie, jest cały quest fabularny, gdzie musisz zdobyć odpowiednią broń i odpowiednią magię. Broń to, uwaga, to są wielkie klucze imbusowe, nie? Masz wielkie imbusowe.
1: W Rosji wszystko, co jest obsługiwane kluczem mniejszym niż 42, to nanotechnologia.
0: Ja wiem, no okej, żarty ten. No i ogólnie wszystko musisz wykonać cały quest, żeby odblokować nowego współtowarzysza broni, twojego nowego, którym jest Kallax, dosłownie regał Kallax. Powiem szczerze, że jest rewelacyjne, po pierwsze to, że ma nieograniczoną ilość miejsca, tylko to też no, nagle wielki regał Kallax za tobą chodzi. Ale uwaga, dlaczego nikt o tym nie mówi, że wszystkie kwestie dialogowe zostały nagrane przez Matta Berry'ego? Matt Berry gra regał Kallax. Tego w 2026 w bingo naprawdę nie miałem. I to jest naprawdę, ja się zastanawiam, czy na nowo Skyrima nie zablokować, żeby odblokować sobie regał Kallax, który będzie za mną chodził, nie? No i tam jeszcze podobno, nie wiem, możesz chyba rzucać kropikami wszystkimi, okay. Czy coś tam, ale Matt Berry grający regał To jest naprawdę. A drugi ten w tym roku, miałeś Lego Batmana, tę taką antologię, ten. I Matt Berry gra tam Bane'a, żeby było zabawnie.
1: Okej.
0: A też jest ciekawe, bo teraz wyszedł animowany Batman. To ma być trylogia w ogóle filmów. I Bane'a gra gościu, który grał Vasa w Far Cry'u. No i grał też on grał w Better Call Saul i w tym Sony w Spider-Manie też gra, jak on ma w ogóle ten aktor. Bardzo dobry jest ten właśnie. No to on właśnie też Bane'a dubbinguje, więc akurat postać Bane'a ma to dobry ten. Ale Matt Berry gra regał Kallax, w Skyrimie i jeszcze to jest za darmo w ogóle. To jest po prostu fajny crossover według mnie. No nie chcesz mieć śmiesznego regału w swojej grze, to nie musisz tego instalować, to też jest dla mnie dobry case. Ale według mnie to jest super idealny, pokazujący, jak można bardzo fajnie zrobić, wiesz, collab, tak, i akcję promocyjną. Mówiliśmy o podcaście ministerstwa, a tutaj mamy z drugiej strony IKEA, która wrzuca Kallaxa do Skyrima. Można? Można. Tylko pytanie, czy się
1: nie
0: komuś chce.
1: Nie wiem, co gorsze. Dobra, jeszcze wracając do GOGA post Apo Promo i oczywiście tam mamy takie gry jak Mad Max, Metro 2033 Redux, co tam jeszcze? The Walking Dead Season 1 za piątaka na przykład. Jeśli ktoś nie grał, to polecam sobie wziąć, kupić, zobaczyć i Anusz się spodoba. Deadlight Director's Cut za 8, Frostpunki w wersji Game of the Year Edition za 26 ziko, Lifeless Planet Premier Edition za 6,89, Religion za 9,05 gra, gdzie kiedyś dawno temu Mateusz z Ice Cube'a był. Rozmawialiśmy między innymi też właśnie o tym.
0: Byłem też storem w tej grze.
1: No widzisz, Chernobylite za 23,99 jest, także...
0: Także jest z czego wybierać.
1: Jest z czego wybierać, masa jeszcze. O, właśnie Tex Murphy Overseer. W ogóle Tex Murphy polecam. Takie filmowe gry przygotowe właśnie, główny bohater. Trochę takie neo-noir, właśnie prywatny detektyw. Tex Murphy rozwiązuje różne dziwne sprawy. Ja ostatnio Tesla Effect był przeceniony, a tego mi jeszcze brakowało do całej serii, więc tam chyba za piątaka przytuliłem, więc teraz właśnie Overseer jest za 6,99. Bardzo dobra gra. Więc ja ze swojej strony mogę gorąco właśnie polecić.
0: No dobrze, kapitanie, mieliśmy dzisiaj mieliśmy więcej trochę powiedzieć.
1: Pozrzymaliśmy się na podcasterów, podcasting w Polsce i dobrze, bo to tak czasem trzeba też pogadać o własnym podwórku.
0: Tak, mieliśmy też troszeczkę o muzyce, chcieliśmy więcej o rozwodzie z Kojimy z Sony, ale to wszyscy wiemy, o co chodzi. Mieliśmy właśnie trochę nawet o Apple trochę sobie opowiadaliśmy o nowym pokazie, więc że tak powiem zeszło nam na wszystko. Tak, i że tak powiem i nic. Także to był kolejny odcinek Nerdów Kultury.
1: Tak, za tydzień zobaczymy, jeśli zdrowie pozwoli, to się, przynajmniej ja się, nie wiem jak ty, wybiorę na festiwal komiksów i gier do Łodzi, więc myślę, że to też coś o tym, jakieś tam pewnie zdjęcia powstrykam i coś sobie o tym porozmawiamy później.
0: No dobrze, póki co żegnałem się z wami.
1: Kapitan.
0: Oraz Gorki.
1: Do usłyszenia już niebawem.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce.
0: Ale najważniejsza jest przyjaźń.
2: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

episode.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

things to prove.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: I będzie po mnie, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

co wczoraj widać.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

zechcie jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

całonocnych wysiłków, zażegaliby mi cały tył tu. Może podam przykład, tamten typ co się z klubu wykradł, idzie tu do mnie niby wszystko trybi, a ja czuję, że to będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj, wrzucam jedynkę i czmycham.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Judy, man.

happens every night. Present company, excluded every time.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.